0: słońce.
1: Rocze je.
0: Chmurie.
2: Posmażujące.
0: Z prostytą.
1: Tu je Radio Ena Poleti.
3: Dobrodošli.
4: Dobrodošli. Dobrodošli.